U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.

Czyli dłużby predawanie i sadrze powiązanych z tradycją picianszczyny. Jutro na wieczór nastąpi Franko Krajcar. A w sobotu Lima Lejn. DJ, sad ne vidim kakovo mu je ime.